jednacze menšinou popečiche, to nochce zastarša hudba, neke pa neke nima. A dale, džetni z hudbu. Michał Cysz nam zaspiewa Hacz do rania sześcich. Józef Donat, a Helena Hiduszkiec, Brysa Noa. A dale hudba Zahoria, Anna Maria Brecz-Tedarec, serbskim rozwosu. A nitko przełza tu, przełszo znata, swito znata, moż prajcz, Dua Lipa, Physical, tu serbskim rozwosu. Dżęca, siato Jana, wszytkim Janam, wiezo, daj bo zbożok, meninam.

Zvatane učba. Je prvša krasna rano serbskim rozvosu Katka a Jakub tu s moj prije moj dobre start do dženstnije je srede. A vede so vonim reči, a da še raz ko voku o čone komca popučujem popravam prebidječ nemožeče reču vo novem Smart Mobility Lab. Rika przełożone tylko kajż inteligentny, moderny labor za pohibowanie. Tam w uspytaja soboze wiadomostnicy TU Drezdżany z na przykład autonomnymi trutami, robotarami a wiele dalszymi wieckami, też taki cepelin autonomny ma tam po wujki hali leczeć. To klinczy to lakietra zajmowe, albo potem milicjena kujrzypad tam raz niedzielu dojecz. Haj, też gdyż nam niedzielu świtaja 40 stopniu, myślu się za zmier tam klimatisku przyprawu, dokież oni przeprosza na dzień w otorenych duri do czarnego komca, do Smart Mobility Lab. Iż nie one lab, labor dotwareny, ale rady was po twarniszczu wiedu, albo niemale hotowym twarniszczu, a rozkładzadza, co so tam przychodnych letach wszystko wustledzić ma, wid za kulisy jedno z najważniejszych projektu do przychoda pola nas we Łużycy, też strukturnie zmieny, no bez dwóch możesz rzec. Niedzielu macie składność domu, a dalsze pokiwy do dnia. Lada też na czwartek a piątek, a sobie na dzienniejszą sredu mam też nudom za was naszych pokiwach tu serbskim rozwasu.

Do dziwadwa witaja dżęca dopodnia szulario dżewatio litnika serbskiego gymnazja Budyszin na popodniu wod na pocjuch do na popeczich su holce holce dżęca tešišče na casting przeproszeni za serbskie dżiczace dziwadwo. Dżiczisto robie dżiweć do 12 lit moža so wobdzielić, a dziwadwo tak za siebie wodkrycz. Nic casting, ale na volleyballowe training za pospytanie su żony wutrobnie witane żonskie mustwo Wiktorie Woklecy pyta nowe rajerki, wieso tyś młode holce su wutrobnie witani wuspytać możecie so dżęca wieczor 60 we Wokleczanskiej sportuni. Dżęca skadżuje so Kuluska mieszczanska rada wieczor 7 a to tamniejsze sydo Nikulowe. Kulturna fabryka we Wojorecach chce z wami do wjezdu pokuknąć. Profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astronomu, tam wo świetniszczu przednoszuje, a to dżęca wieczo 8 we kulturnej fabryce we Wojorecach. Zmierc, niemscy friedensrichter, poskicz jutze stwortke za so rieczną hodzinu, a to pancicach kukowe, wot cioch do napo 60, możecie jemu swoje starosze tvareniu zariadnickiego zjazka przy klosztorskiej wodze przedniesć. Zmierc je dżęca, wolecie jutze, we pancicach kukowe, wot cioch do napo 60. A to chcę radzić dodać we Wojorecach. Witaję was jutrze na dziwarniczku tykania paczerio za wojorowską rejowanską drastu. Jutrze w 4 do 7 w domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Reoriwa. Powita na wonu aktivitu.

Doktor-Taste. Votem Sonny. Lečeč po nebju. No a ja, mitko, rjane poskit zawarski, šmenuje so novosče v obrazach. To šak je naš poskitk, so nesvršiče noš poješče, ale možeče tež rade vuladač. Vabime rade tež s tutimi temami reportorojo a reportorki pobychu z kameru. Napšikvat na kluštorskim svedženju Pančica Kukove. Dale mamy za was też w obrazy kunstydzienskiego dudakowego festiwala Slepoms przygotowane, a poladniemy do Kruszczyc, gdzieś jest o wubiedzowanie koniacych zapszachów przy fulke cwórce przewiedło, a horeka jednocze, tam su maturancza swoje wobstacze. Aby ja wosvečili maturna sjatočnošt, smy za vas zapopadneli z kameru. To a hišče vele viace namakače na našej internetovej strone, našej damotni app MDR Serbia. A tu ještě dalších poskytku tam tiež namakače, kaž dječace vusyvania serbsku hudžbu, šudže a přeco može, če si tam deles čanečna šmoratko, podcasty nedženiších vusyvaniu, tute nadjenice tiež ARD Sounds app, a to šo džaku rozhlasovému popvatky bez vabenia a dalších vúdavkov. To môžu vám na každý pád doporučiť si tuto poskyt k ľubič dačnú a mlčá generácia. Tá namáka naše novosti v obrazách tiež na Instagrame alebo na Facebooku ako krutku videovú sekvencu. To sa tiež zavešte přes informácie z domizny Kytro Vesela.

0: su.
1: Hubarske słowa abo lepe cune synki czarnychu wecza posy wesenio su jestno zaswyszeli wonka zarodzie w Worklecach sejdzo kolipa je menujcy czera na tamniejsze wesny kupy w Worklecach zjawnu probu przewiet na przeproszenie wesne towarstwa w Worklecy je kuo czera niekak 180 przyposłucharjam pod hłym niebiom ich najlubsze serbskie stuczki zaspiewo tak zaklinczyszu na kupy na przykład moderne serbske spiewy kajsz nicht u nebes maczerie. Aber tyś kwowade z Wużica. Aber tyś stuczka skupiny Daisy Dogs przeczel jo riane synki tu zaswyszimy.

Došak, tyž zam jeszcze znajecie. Płet beży, słonczko, smali, a kapka woda, haj, to je duo za duszu. Tak nie czujemy się, noż my tu we Łużycy, nie po tym świecie ludzie są runie poča, a tyż w osobie koparjo z Europy przy w światowych mistrzostwach, kiż na trawniku, przy treningu kitro są poča, nie są tu te temperatury w USA sywa tak zwuczeni, wiaca 43 Celsjusa stopniu minucy, stopniu Celsjusa maja tu kwilne tyż w USA, zbożowniczy, kiż maja swoje ry na tutych światowych mistrzostwach w Atlantze, w Dallasu, albo Houstonie. Tute stadia są mianowice, hej, musz rać, przy wulke radzene kwodżaki. Przy rie niemska, przeciwo Curaçao, je to stano napadne, bo cicha stadiona by kompletne zaurena, a klimatiska przyprawa, je cyby stadion na przyjomne 22 stopniu Celsjusa kwodziła. A nie ladajo toho maja, toho dla hiszcze pitne przestoki. Wabienia, fękudla. No hej, tu na bo tamne ani taką klimatyczną przyprawę na dżile nie ma, tamni maja jun zaso za 100 tysiące w naddimensionalnych kwodżakach, stadionach, tam daleko precz Ameryce. Nydom zczył ja tu informacje z Łużycy, ale krótko przez wujki hat, a potem zaso wroczo.

krótko, do cibidlki nałosom je, no a tu mam casting poskitku za dzieci. Dzieńca pytaja są nowi rajerio za serbskie dzieciacy dziwadło. Dzieci w starobie 9 do 12 lat może są na castingu w obdzielić, a dziwadło się tak za siebie odkryć. A to dzieńca po południu wod na pociuch, to na popieczych są holcy a holcy witani na dziwadło na rodzie. Tam będzie casting. Nic dre casting, ale na volejbulowe wotewrenne trening. Za pospytanie, jeszcze utromne witani, lube żony, młode holce, kisz cydzia so rade wuspytać. Żonskie mustwo Wiktorie Woklecy pyta nowe rajarki, a wuspytać może czeso dżęca wieczo sześcich we wokleczanskiej sportuni. Dżęca soty szkuluska mieszczanska rada skadżuje wieczo sednich tamniejszy kuluski sydani. Zmierc, niemsce Friedensrichter, poskici jutze stwortk za so rečnu hodzinu, a to panšicach kukowe, jutze wot cioch, dona po šeščich može če jemu svoje starošče, vytvareniu zariadnického zjazka při kloštorskej vodže předniesť. We Worojerecach, takie praje, witaj was jutze stwortk na dziewoničku tykania pačerio za wojerowsku rejowansku drastu, jutze wot štyrioch do sedmich. W domowinskim domie we Wojorecach was Sonja Reorjowa w utrobnie wita. A jutze z tej dwie gmieńskie radze, junu we Wasku, tam zetka so Rajbiczanska gmieńska rada wieczo 60 tamniejszym to was w domie we Wasku. A w Horkach skadżuje so Kruszczanska gmieńska rada wieczo 7 gratuni horczanskie woniowie wobory.

Przed wiatce hacz miesacom jeso zore cu dom sypnył, ci ludzi przysutcu przy tym żywienie przysadzili. Dwaj poladnej je policja namakała, a nitko to kryminalno-techniske przepytowanie je zakończone, a pokaza, zo je pfunowa eksplozja z wujki wiestoszczu przyczyna, zo jeso dom sypnył. A nitko chcedza namakane dziele pfunowe instalacje przy liczaku jako CD-model zromadze sadzić, a tak wusledzić, hacz jesz tu nieszto przy tutaj przyprawy zmienił, manipulował. Rune to szak policja w obymaj podladnymaj w umietuje, zosu znano samokoporowe rowy w obszkodzili. Spore kryminalno-policajskie dziwo to je, ważne szak je, że sa tajka tragedia hiżo nie waspytuje. Što su zastonice z naszej domizny zdzielili? Katka, nam to nidom zmima tu serbskim rozbosu.

0: Przypad żywieniu bydl knadżebyć je Józefina Breczmerec je dospiewała. Dotry przypad nie, ale budże kitra horco. Kunsty dzienia. Woczakujemy samo nowy rekord, što już temperatury nastupa. Hacz na 40 stopniu. Moje żywe slibro zależdżyć we Łużycy, što by był absolutny rekord tej za Zaksku minucy. Tu chwilna najwyższa mierzona temperatura je 8,35 stopniu. No a ja što reka to za kunst dzienia pola nas we Łużycy, Katka?
1: No a najlepiej z dołu do skoczycze. Giba za nucka kłodnym wostanicze, wszystko prawie przewietrycz. Za kunst dzienia pak je to su gajše to netko ličnem času, kotko da prezentiš tak zvašnjom, kitro terminove pone konstiđenja. V Kulovje je za konstiđenja planovane ihanski a skakanski turnir netko vodprajene, horco tudla, struota a deremeče goni a jihar jota stejna prene mestnje, kajš zaredovario na socijalnih sečah pisaja. Kulovske gonjace dovolstvo te pyta vokomiknje za novim terminom, zo bychu turnier nakvatali. A tež za svečenski ča Aibauer Bierzug, kunstdženja v Jivovje, su horcote dla ižo nekotre zmene pripovedžili, zvirjata nebudu so na svečenskim čau vobčilič, zo bychu so vone škitali. A došla nam také na vokresne pokalne finale, a tež na ministransku kopajncu, kotri šako stejte kunstdženja na planje. Nic zabeč, dosť vode zapakovač, nešto na vovu. Při vonje v obornom svedženju skladnostne 120-letného vobstača vonju vije v oboru hokach. Tam sme dosť vode si muslo a nadžemne, že tiež kapka vyše za vokvodnenie. A netko tu štiš ešte na vás, prostva jedi ste nám svoj termín zdželili a hocetlidla sa tuto potom tola vodpraji, tiež to môžete nám rade písať, jeli so sa vaša vec potom dola neodmie.
0: Odpovedný formulár namakače našej dámotnej app MDR Serbia, alebo tiež na našej stronách internet. Ja to som kytro čipný. Katka Šako nedelu je pripovedené pokálne finále zapadu Vúžiského kopalského zjazka Ralbicach, no.
1: Sokotiš raje,
0: hač dret tam. Ralbičenio, vujky, baseng nastaja, pône kvodžaky natekaja s pônem kvodnym pičom, to na kujże pat przeju wszystkim wopytowariam. Horcy konstydzenia nam kiwa. Snano to budzie samo nowy rekord, żeż nastupa temperatury, namierene temperatury zakskie, kajsztyż we Łużycy. 8 godzin, 17 je.

0: Kunst dzienia, z česo zawyższe te już mocnie poczyli takaż katka, a ja, haja niedzielu, kiwa ja nam samo 43 stopniu Celsiusa, tu już zabieramy so radra z naszym czywom a tyś czopotu. Haj katka na horcych dniach nad 33 stopniami, czuja so mnozy hiżo kietro wuczapani, samo gdyż jenoż wod poczuja, što so przy tym poprawom naszym czyli takle szitko stawa katka.
1: A jeżo bez pojeba je czyło przy takich temperaturach silnie wużadane, czylna temperatura stupa, a organizm spyta so przez poczenie a rozszerene żyłki wokwódnicz. Przez to so wiatce kryje, ke koży transportuje, so muła so czopwota też wotę dać. Równoczasnie dobi wutroba spieszniejsza bić, so by kożu kajszcze sznucku na organy zastarała. Przez poczenie zubi czyło kapalinu, sztoś kryjny wolum redukuje. To może k problemam optoka wiesz, w osobie dyż dlie stijsz. To dla czujemy so husto, muczni, a z dżela se nam samo werci.
0: Mm-hmm. A tyś czopwe tropiske noce so husto w osobie poczyżuace, w osobie te wużadanie musz tyś rec, czy od laso przy horco, czy samo spice czesza w oczerstwiamy.
1: Czyło treba kłódne wumienienia, zoby prawie dere spać muło. Normalnie spaduje nasza czynna temperatura nocy, sztoż woloża w usnienie. Dyż pak w ostanie prze czopwo tuto wokwódzienie tak prawie nie funguje. To wiedzie k tomu, że si pozdziszo wusniemy, a hustciszo wotuczamy. Nimo toho nie traje potom tyż nasz wuboki spar tak długo, kotruż je w osobie ważny za prawe woczarstwienie. Frekwencja wutroby wostanie wysoka, a stresowe hormony może przybierać. Cokonie zaczuwamy spar, przez to jako mene wočarstwiace samo jeli dlho ve vožu ležime.
0: Mm-hmm, a mnoze tež rozprávajú pri horcoče vo špatný naladže, abo za maja malo apetita, ktorú rolu raje da horcota tež za naše mentálne deremeče.
1: Wysokie temperatury te wuskutkuje sobie za też na nasze moze, haj. Studia pokazuje, że są ludzie przy horcocze spieszniejszo niewni, albo z najmniejsza bóle czuciwi, a może są szpatniejszo koncentrować. Rozsudy padną czeszo, a pożytku na pało prostsze wody biera. Równoczasnie zubi wiele ludzi przy horcocze apetit, što już zwisuje najskiera z wiestymi czułowymi signalami. Čivo spýta tak, přidatnú produkciu čopvoty přes požívanie vobinč. Mene jedže môže pak tiež k tomu viesť, so čujeme sa hýšče svabší. Cukodne nastane taká kombinácia z čilného a mentálneho počažovania, ktoroštiny horcidne vo sebe napínace.
0: A tu už vám přeje moje šítko dobre na tutých přichodných horcích dňach. Kak so horcota na naše čivo vúskutkuje, o tom s mojou rône porečavoj skatku a vám rade tež ešte dorade dám za liečo. Mejče stajne vodu při sebi. 2 litra je hač do 3 litru čivo na džen treba. Tež v slunčnom loko, slunčná krema, neje na škodu rône tak až na oči a nešto na bovu, ale došak tež dere sami vieste. Tu už dajte se nie tylko kofi zesłodzić, czaj, kakao, aber też kłodny napój do rania.

Dyście lubość szwa. Susan Himpluba, przydruży so wostu da, woprawdzie. No, so mieli tutaj wostu, gdzie zadziewacz, mam tu niekotre pokiwy za was. Na volleyballowy trening za pospytanie są żony wutrobne witane, żonskie mustwo Wiktorie Worklecy pytano rajerki a wuspytacz. Może często dzięca wieczor szeszczych we workleczanskiej sportuni. Dzięca Sokulowska mieszczanska rada skadżuje, a to wieczor sedmich damniejszej sedani. Kulturna fabryka we Wojerecach. Chce z wami do wjezdu pokuknąć profesor Benz, prezydent Międzynarodnej Unii Astrologo, albo Astronomo, tak woko, tam wo swytniściu przednoszuje, a to dzięca wieczor we wosmich. Zmierc, niemsce Friedensrichter, poskici jutce zaso rečnu hodzinu, a to pančicach kukowe, wodcioch, do napo šeščich, možeče jemu svoje starošče, vytvareniu zarianiskeho zjazka při kloštorskej vodze přednešť, jutce to budže wodcioch do napo šeščich. Jutsetova runia vas vitaja, a to ve Wojerecach na dživarničku tykania pačerjov za Wojerusku rejovansku drastu. Jutse vod štyrjoch dosedmich ve Wojerecach domovinskim dome, vas tam potom Sonja Rejerjova povita. Nedom dwie gmienskie radze mam za was. Jutse we Warsku zetka so Ralbičanska gmienska rada večer šeščich damnišim towarstwujem dome. A hodinu pożyszo skadżuje so Kruščanska gminska rada, a to w sedmich, w gratuni, horčanskie, woniowie, wobory. Tyż tam su zajmcy, wutrobne witanie.

Witam Was, uczamnie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywie szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreż szpy powiesnusz, gluku a zdrowotu de to przyniast, jo, ale to nie o szo, szo okowo świętego Jana Żinca, plan nas słyszę szo, ale nieźli aż Wam wiedzy, bo Żinca jest na programie ulicu Jom zuam rednežen, že což, ja som Anja Kochaj-Čvácová a vjele viasena pri prísluchaniu.

Putniu Svetego Jana słyszysz, że jeńca plana zbyże słowo. Na jańskiej namże sme byli nieżylu kezlem. Teka potom jeńca szakaska niosza. Dalsz na tema bużo to sarska hove miejsce. Zagronita za sarska nastupności miejsca ga bużo jeńca w mieszczańskim parlamencie po swoim ziele rozpsiał jaś. My sme już coraz nie opiedali. Jo, a pen, co my jeszcze poglednu, że do nowego udarza naszego sarskiego tyżennika nowy Zasnik. Ja, ale do tego myslím se trebamy szukne wochwożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz, sewa to stara ze zimnym mużom.

0: Przy telefonie mam nęto redaktorku naszego sarskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to jest Jill Frances Ketlecoc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jorzyńca, joga ten jański dzień. Bużo już o nieco nowym udaszu o tom jańskim dniu.
1: Nic direktnie jański dzień, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra jo rytna tradycja, a jedno raz na tawę kezlem, to jańskie rejtowanie. W tom jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaż ten Jan jo przeszał swoją przyjaciółkę, lec co se z nim wyżyni, co w ramiku tego szogo, no ten Jan, jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wena jo groni wa jo albo nie, to zgani jo się sewe teke w tym przynosku.
0: Rytny liszojskie czoinko, bo ja groniwa. Które czoinka masz ościwe czasniku?
1: Ja pepszałem szykne te wieraszki w slednym czasu. Dudakowy swieżyn, a to na niemniej już o krotki ty zagronim raz, jo, dokulaż miestna dla niamyżom szykno w cewej wielkości net przyniasz, ale pen przyjdujcy tyżyn dużo więcej. Najpierw jano jeden obraz, a krotki tekst k tomu. Za nas jo tam był host Adam, a jo dożywił krzasny dudakowy swieżyn. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć, jo, z miejscami, ale na gluku jano z miejscami do wody padnu, nie wiedra dla, ale ta druga połowica programu, jo, jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki bok z krzasnymi obrazami w nowym czasniku, obrazy w nie wiedra. Myśmy wyzjawili, tym mam na prywatnym handiu, te tekę dają. Jo, ale, no jo. A jo, drastwa ryju, jo, to namakają się o teke, a to plana z nadpismem drastwa se znoj. Te temperatury su byli usokie, ta launa, jo, weta była dobra. A jo, to coś są nędo groniwa, serski swieżyn, drastwa se znoj, to jo na dwojnym bocy wesreś czasnika, k czemu iści dalszne, krzasne, obrazy drastwa teke w Bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecy pen zgynioša, gaż cytaszo, a wyszkorowie, szuri se ryjojo, a se swiesi, to nie o k domu zleniu, ale teke poważne wiecy se stanu. Cerska rada jo obradowała, podla jo była Konstancy Kuszcy, cwetnowego czasnika. Zgynioša te temy, co jo tam to ważne było. A na kuszczu pacu zajmchyliś na to, które serskie pożyle zmiło wóżyski festiwal, kęć bużo być 5 a 12 augusta do 13 septembra, dokulaż we gwołnym, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nie glida na to serskie, nie glida. Tak na to, coś my, jako serska community, za ważne mamy, to nic, ale ktoś, co tam nieco serskiego dożywisz, ma możliwość, ja sam się informowała na czasnikarskiej konferencji, a to z tej obszczołdu wiegin zajmnej termina. Na to, przosym, gledaj się, znasz, ja to nieco, coś was zajmują, spił w przespołdnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej modostnej, jako ulicy, ja tej we swoich perspektywach, we serskiej community, to są na niemieni serskie temy, a se uprosiło, bo tam zgonisz.
0: Po takim czasne gleda teke do predka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szybne teredne obrazy, fotografie, bildki, a koszcze gotowali do kulasz, hove radiu, nie możemy to jana na internetowym bocu. To ja wesemność na to se jaselimy w prednym reżiku jusa, a co nas informowali? Przy telefonie jo była Jill Frances Ketlecoc. Życzę mam jeszcze redne dzień.
1: To życzę tej równości. A utrajsza derje, tu gorco tu.
0: Jo, równo tak.

Jedna w wesem 10% globalnego wikowania transportują się z wożu. A w to kradu mało wiemy o żywieniu na meru, aby przypoznali uznam namerniku za zastaranie ludności na całym świecie, co założyli w leta 2011 Międzynarodny dzień namernictwa. A nasza muzyka tyżenia się z tym zabiera. Każde leto przyobrosił się 5 a 20 juni namernikam. Toż ten dzień, dej zmecnisz wydobnie za cesto kszute umienienia żywa na meru, a tak wabisz za to powołanie. Wetam, aż se namernictwo w spiwach cesto romantizirujo, jo se czeski spiwar Kubin rozsużił za sprzałniejsze gledanie. W tekstcze se groni miasto drugim, se namernik znajosz smir nic pak ciel. Sein ludzi minju a zwiery do tebe zawieduju, twoje nuczykone cołanie szemrej se żyje wydali.

Witam Was uczamie na serski radiowy program na wesebnym dniu, na jańskim dniu, na takim, gdy se wink ze żywe szakorakich kwietku a zelo na plerszcz a sreś szpy powiesnusz, gluku a zdrowotu de to przyniast. Jo, ale to nie o szo, szo okowo świętego Jana Żinca, pla nas słyszę szo, ale nieżli aż Wam wiedzy, bo Żinca jest na programie ulicu Zum Rednerinnen, ja sam Anja Kochert-Schwarzowa, a wiele wiasse na przy Przysłuchaniu.

Kudnju svetego Jana słyszysza Żinca plana z Beże Słowo. Na jańskiej namże sme byli nieżylu kezlem. Teka w tom Żinca szaka skoniosza. Dalszna tema burza to sarska hove mieście. Zagronita za sarska nastupności miesta ga burza Żinca w mieszczańskim parlamencie po swoim ziele rozpsiał jaś. My sme już o co raz nie opiedali. Jo, a pen, co my jeszcze poglednusze do nowego udasza naszego sarskiego tyżynika nowego. Zasnik. Ja, ale do tego, myslím se, trebamy szukne wochwożenie spiwarka Wiebke Reichenbachholz, sveto stara, ze zimnym mużom.

Kokul kołaś, uszywasz, szysz, origami, to grani z papiery, szak złożyłaś, kreslisz, mylowasz, szoto myżesz o na modernej psiezy, któraż burzowicz zasej wesarskim domie wytpłynia zygarpieszych se zachopio. Cesto teke gromy, że serski spiwają, przytom uknute gnuły słowa a obroty, chtoż rad sam ze swim rukoma nieco gotują szykne su uczebne przeprzosony, swoje riedy dieli pak sami sobą przyniast pod dyrdakdybk.de/rucny-żywo dostaniesz o więcej informacji.

0: Przy telefonie mam nento redaktorku naszego starskiego tygodnika Nowy Czasnik, a to jest Jill Francis Ketlicz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jorzyn za joga ten jański dzień. Bużo już o nieco nowym udaszu o tym jańskim dniu.
1: Nic direktnie jański dzień, ale nieco coś około Jana wielką rolę gra. Jo rytna tradycja, a jednorazna tawe kezlem, to jańskie rejtowanie. W tym jo za nas nieco napisała Margit Neugebauerowa. Jo, a letosa jo to obszaru nieco wysypnego było, dokolaż ten Jan. Jo przeszał swoją przyjaciółku, lec co se z nim wyżynisz. To w ramiku tego szogo, no ten Jan, jo to jo pepszałem Tobias Richta, a lec wyno jo gronił jo albo nie, to zgodnie już się wie, takie w tym przynosku.
0: Rytny liszowskie czoinko, bo ja groniwa. Które czoinka masz ości w czasniku?
1: Ja pepszałem szykne te wieraszki w slednym czasu. Dudakowy swieżyn, a to na niemniej już o krótki ty zagronim raz, jo, dokolaż miestna dla niamyżom szykno w cewie wielkości net przyniasz, ale pen przyjdzący tyżyn dużo więcej. Najpierw jano jeden obraz, a krótki tekst k tomu. Za nas jo tam był host Adam, a jo dożywił krzasny dudakowy swieżyn. Dalej sobie ten serski swieżyn, jo, kęć, jo, z miejscami, ale na gluku jano z miejscami do wody padnu, nie wiedra dla, ale ta druga powojca programu, jo, jeszcze pen krzasna była, jo, my mamy taki bok z krzasnymi obrazami w nowym czasniku, obrazy w nie wiedra. Nieśmy wyzjawili, to mam na prywatnym handiu, te takie dają. Jo, ale, no jo. A jo, drastwa ryju, jo, to namaka już o teke, a to planas pod nadpismom drastwa se znoj. Te temperatury su byli usokie, ta launa, jo, weta była dobra. A jo, to coś są nento groniwa, serski swieżyn, drastwa se znoj, to jo na dwojnym boce, wesreś czasnika, k czemu iści dalszne, krzasne, obrazy drastwa teke w bajarskiej, to teke bużo nuci. Wiecy pen z Gynioša, gaś cytaszo, a w Szkorowie szuri se ryjojo, a se swiesi to nie jak domysleniu, ale teke poważne wiecy se stanu. Czarska rada jo obradowała, podla jo była Konstancy Kuszcy, cwetnowego czasnika. Z Gynioša te temy, co jo tam to ważne było. A na kuszczu pacu zajmchyliś na to, które serskie pożyle z mio wóżyski festiwal, kęć bużo być 5 a 12 augusta do 13 septembra, dokolaż we gwołnym, to ja wiegin znate, toż ten festiwal nie glida na to serskie, nie glida tak na to, coż my, jako serska community, za ważne mamy, to nic, ale ktoś, co tam nieco serskiego dożywisz, ma możliwości, ja sam się informowała na czasnikarskiej konferencji, a to z tej obszczałdu wiegin zajmnej termina. Na to przosym gledaj się, znasz, ja to nieco, coś was zajmują, spił w przespołudnicy, a po serskich słowu k tomu, a serskiej młodostnej, jako ulicy, ja tej w swoich perspektywach w serskiej community, to są na niemieni serskie temy, a co uprosiło, bo tam zgonisz.
0: Po takim czasnik gleda takie dopredka, nic jana nasledk, a wesemnie jaselimy se na szukne teredne obrazy, fotografie, bildki, a koszcze gotowali do kulasz, hove radiu, nie możemy to jana na internetowym bocu. To ja wesemność na to, co jaselimy w prednym reżiku Jusa, a co nas informowali, przy telefonie jo była Jill Francis Ketlicz. Życzę mam jeszcze redny dzień.
1: To życzę tej równości, a utrajsza derie, tu gör co tu.
0: Jo, równo tak.

Jedna w wesem 10% globalnego wikowania transportuje się z wożu. A w to kradu mało wiemy w ożywieniu namerju, aby przypoznali uznam namerniku za zastaranie ludności na całym świecie, su zawożyli w leta 2001, co międzynarodny dzień namernictwa, a nasza muzyka tyżenia się z tym zabiera. Każde leto przyobrożyło się 5 a 20 juni namernikam, toż ten dzień, dej zmecniś wydobnie za cesto kszute umienienia żyła namerju, a tak wabiś za to powołanie. Witam, aż se namernictwo w spiwach cesto romantizirujo, jo se czeski spiwar Kubin rozsużył za sprzałniejsze gledanie. W tekstcze se groni miasto drugim, se namernik znajosz smir nic pak ciel. Sein ludzi minio a zwiery do tebe zawieduju, twoje nuczykone cołanie szemrej se żywie wydali.

0: pożyczenia.
1: Ja nasza gratulacja, że żynca do wierbna, tam na brygu u Golaszoc, swiejszy żynca wesebny bostak, luba kieta Golaszoła, wymasza żynca swój pisz a żywy szasety narodny żyn, k tomu jelgin uczobnie gratulują wasza jelika familia z wierbna rubna barku, chrzebuza a grima. Wasi dzisi, Rosi, Martina, Frank a Tomas ze swoimi wesem Žiši a živiš u enkelo. A napisali su nam přiduce slova za vas, ljuba mama a oma, nelupši žik za tvoju pomec a petperu za to, až maš všetci dobru radu za nas, tega teke ve usokem starstvie njame žoš ruce doklina položeš, žicu myši beže žognovanje vjele strovasči gluki a vjasela ve krejzu tveje familije, Vestein optimistiska, a teke gaš o atamnico beli, vestein dobreje misli. Žinca ved podnja, a penteke sobe tu přižamo šekne ku tebje, a ve tebje veselbinski gratulirovali. Jo, a dokola šmaša velikin rada, spiru doma, doma rednjenjo, daš je nejama mertingova za vas uspiva.